0: understood.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock na Rádiu Beat.